0: chcę, by wiedzieć o sobie. Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

0: dzieje się przypadkiem. Nie ja to ustalam, a często jest tak jak chcę. Mam charakter, nie oglądam się za plecy. Biorę życie jakie jest i potrafię się tym cieszyć.
1: Do celu
0: jechałem po bandzie czasem. Myślę, że przegiąłem lub że powinienem bardziej. Mój

facto. Na ulicy twardo patrzę w twarz faktom. Każdy miał dość, cięć po kosztach. Potem fama poszła, tak, molesty rozpad. Jadą po nosach, siedzą, jakaś kosa.

pomocniczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny styczniowy wieczór, przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu. Za kilka lat

0: Nie mam nie dla nikogo.
1: Znasz to nie.
2: Ogólnie dostępny na bieżąco, istne życie na gorąco, załatwiam sprawę pieklącą. Jak zwykle nowe się wtrącą, moje

Złoczony szablon monotonii, jak w diablo wyrwany z agonii, w matni problemowej toni, w nieustannej pogoni za spokojem, czasem spędzanym we dwoje, gdy nastroje tworzą sentymentalne przeboje.

0: nie wykraczam. Przytaczam sens mej nieobecności z konieczności odcięcia od rzeczywistości, bo smak wolności szkicuje szkielet życia abstrahującego od skłonności do zawiłości, do duchowej starości. Ogłaszam, że mi wobec nie mam nie dla ludzkości.
1: Chcę mieć spokój stresowych sytuacji na

0: się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gówny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą. Rodszczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć Heinekenem, gdy żegnam się z problemem. Pokój dla tych, co w pokoju są sam na sam, sam z synem. Wiem, że czasem trudno być supermenem, gdy wtłaczany pod ciśnieniem stres jest działań terenem. Wiem, znam jak ty te noce nie przespane, wie nad ranem zawikłane kwestie, podejść z nowym planem jak starany. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane, zapominane, bo nie doczekałem się na

rozszerzeń. Dzień, który przede mną piętrzy, jeszcze większy cień nad światem wewnętrznym. Witam, choć dnia na dzień bardziej niezręczny. Jestem drzegiem, nikt mnie nie wyręczy. Wiesz, jak męczy, myślę nie o stanie rzeczy. Wiesz, jak jest, gdy czyścim czyim słowom przeczy. Wiesz, jak to leczy, lecz to kaleczy. Racę te kace, jak dwa ostrza mieczy. Na razie walczę i na jaranie warczę. Chcesz?

go, go, go.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jaki się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zaczniesz.

schodzić. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zacznę w dół na twarz. Przepraszam, skarbie, nie do końca znasz mnie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

chodziły bokiem gdzieś pomarańczowe ptaki, latały parami. Adriana Lima i Giselle nago z owocami, cały kalendarz Pirelli uśmiechnięty do mnie mile. Serce mi stanęło, spocony się obudziłem, bo zrozumiałem, jaki byłem tam samotny. A bez was bliskich taki raj jest nieistotny. Wolę z wami w szarym tym betonie być. Razem odnajdziemy plażę, żeby

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam

bliskich, nie? Przyjaciele szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ludka jest sierotą, tak? Nie tym razem,
1: to już nie ten młody co dwa lata wcześniej. Gdyby nie te zwrotki, nie miałbym chyba nic więcej. To szereg blasków i cieni, żyjemy jak żyjemy. Parę postanowień ratuje strzępki nadziei. To grząski grunt idei, człowieku pieniądz cię zmieni.

Yo, siemano. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, są szanse.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimie.

0: świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz spada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać, spokój oddechem, przyspieszone serca bicie, życie na

objął tron, za dużo pił korony. Bar oblężony jak wolny mikrofon, chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszą, telefon dzwoni, wrzeszcze, halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?

odjebać śmietankę. Mogę tonąć na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy planszy z warcabami. Mogę sierżąc życie w reklamówce żulówce ze sztajmesami stać na

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy i chłonąc tak gąbka, nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz

0: muzyki nasz jarząbek się wspina, czyniąc tak, że z wieprzowiny robi się wołowina. On nigdy nie straci rozsądku i nawet jeśli oko wypadnie temu jarząbku, popełniamy błąd tu, myśląc, że zamilknie. On dalej będzie nam dowodził, kto dla nas jest wilkiem. A gdy kiepski i pochmurny dzień jest, nasz Szekspir ułoży nam wiersz na pocieszenie. Doda melodię, po czym zaśpiewa to wszystko jak słowik. W każdym razie nie ufajcie jarząbkowi.
1: No,
2: wariat?
1: No, słucham.
2: A ten

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Historia oparta na...

pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

Jestem pewny, że zatajono prawdę.

życie zajebiste jest jak Leticia Casta. Płynie jak jacht o dwóch masztach, dla reszty jak sztachtę, którą z filtra w skręcie sześć słów. Jest jak jest, będzie co będzie, obejrzyj sobie wiadomości w pierwszym rzędzie. Czy mi się zdaje, czy coś nie tak jest wszędzie? Irak, Jugosławia, masowa schizofrenia, powodzie, pożary, huragany, Czeczenia. Wszystko dąży do samozniszczenia. Czy ja mam inny punkt widzenia? Wydarzenia, byle sensacja, szybka akcja, prezydent na wakacjach, malwersacja. To nie cud, to pisie antarktyczny lód, podnosi się poziom wód. Słabe przeciwpowodziowe wały, znów kwaśne deszcze przyatakowały. Rozdziawione japy, stare baby w kominiarkach schaby strzały. W telewizji cały świat jest mały. Matera, powiedzą jeszcze, kto ile trafił w milionerach. Polityczna afera, ktoś w aktach szpera. Hera, pierwsze samobójstwo pod wpływem Big Brothera. Konające z głodu dzieci na tle fabryk satelitów, interesów, skórzanych tapicerek, Mercedesów. Nie jestem z UNICEF-u, nie jestem bez grzechu. Mówię co widać, nędzę i krocie, których nie sposób wydać. Patrz, ekran, wiadomość z pierwszej ręki. Nowe ofiary najnowszej epidemii. Sekty, zboczeńcy, trzęsienia ziemi. Microsoft, świąteczna orkiestra dla dzieci. Rosnące góry śmieci, co słychać? Pozor, pozor, a u ciebie jak leci? To samo życie, pisze scenopis, dokładnie odsłania prawdy, suchy opis.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Dilgan, Paluch Mateo.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference.
3: Nadal mam w pamięci dom, piłkę na asfaltowym szkolnym boisku, moi ludzie.

Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi. Choć ciągle świecą na firmamencie nieba, jak my zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Big up to I Massive.
2: Onar, PZ, sprawdź to.
1: 81, to mój man. Słuchaj, to są elementy. Ojoj, mówią ci którędy. Ojoj, słuchaj, właśnie tak.

jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99.

ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mniam, mniam, mała. Hej, puszysta. Hej. Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy i my na przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
2: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha.

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petryneczak, to a kto?
0: Skazani na sukces!
2: 6:00, budzik budzi mnie tu dziś, Nero.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: tylko pucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon star w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.
1: Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy, Warszawa. Nie dla reportera sprawa, grunt to dobra zabawa. Trochę hajsu, by żyć, nie sława. Jak cienka delia i gwóźdź.

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika. To jego

niebo skierował oczy. Ona tam była i kazała mu skoczyć. Zrobił ten krok, już dawno chciał się zabić. Tego nie da się naprawić.

chciała, żeby jak najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem.

historiach setki innych pewnej dziewczynki. Właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok chórki stał szanowny sąsiad.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

to żeby ćpać. Traktowanie kobiet tak jak szmaty, traktowanie kobiety szmat. Ludzi pracujących jak automat ilu, szary szereg takich samych robotników. Robotyzacja życia, szamać, kimać, tyrać, również

0: sztuki, ja nie oceniam, jestem tylko narratorem. Opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie. Zrozum, życie depcze wyobraźnie.
1: To jest chore.
2: To jest chore.
1: To jest
0: kolejna wiejska sztuka, szczęścia w mieście szuka. Ładna była, ale wpadła, sidła miasta. Przełom nastał, rozdział w życiu nowy.

0: Szanowni Państwo, witamy na antenie Radia 5G FM. Dziś poruszymy palący temat roślin łatwopalnych.
1: Na początek przyjrzymy się reprezentantowi gatunku Szczytus caimanus, którego zapach można poczuć i na klatkach, i na schodach, ale w sumie, jak powszechnie wiadomo,

0: teraz przejdźmy do kolejnego okazu, który śmiało rozwija swoje jaskrawo-zielone pędy.
1: Przedstawiciel polskiej rodziny roślin świszczących.
0: Klasyczny reprezentant miejskiego buszu. Buszu, buszu, buszu.

0: że słuchacie Radia 5G FM.
1: Następny okaz, o którym będziemy opowiadać, porasta Wyspy Brytyjskie. Jednak jego korzenie są rdzennie polskie.
0: Można rozpoznać go po doskonale uważonych uncjach. Przed wami...
1: Dejanium Betonium!
0: Kurwa, abrakadabra jakaś.

0: prosimy nie regulować odbiorników.
1: To cały czas Radio 5G FM, w którym chcemy, byście poznali trochę roślin łatwopalnych.
0: Zwróćcie w tej chwili uwagę na ten silnie ukorzeniony okaz od lat porastający krajowe sceny.
1: Z kłębów dymu

0: Ostatni etap naszej podróży. Gdzieś hen wysoko w chmurach rozpościera swe łodygi, zamykający dzisiejszą audycję.
1: Sitonius cleponius. Piękna roślina,
0: naprawdę.
1: Tak, no jesteśmy wzruszeni. Tutaj trzeba przyznać, że chcieli się jak szalonasz ciężko ugasić, jak

0: po sądach.
1: Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za tę wspólną podróż, którą przed chwilą odbyliśmy. Mamy nadzieję, że skutecznie zastosujecie zdobytą wiedzę w praktyce.
2: Tłumacząc na węgierski, kończymy smażyć i wypierdalamy.
1: Elo.
2: Elo.

0: wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, miasto. W długich włosach jak Samson. Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność,
1: nie, nie.
0: I nie stoję jak większość,
1: nie, nie.
0: Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto,
1: lecę.
0: W długich włosach jak Samson.
1: Samson.
0: Znowu czuję się silny.

0: Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność.
1: Nie.
0: I nie stoję jak większość.
1: Nie.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

patrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

drzew, od których, z jakich stron słonecznych żarów wionie wiew. Jak krąży w drzewach żywny sok i które padną za rok, i że nikt ich rąk nie zbroczy krew.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Illegal Studio 5-2.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

bogato, jedźmy gdzieś tam. Byłyście mocne, miałyście ostre pomysły. Po jakimś czasie już robiliśmy to przy wszystkich. Byłyście gorzkie, umiałyście dobrze grać. Te rozmowy, tematy, ten świat, kurwa mać. Przy was nie musiałem spać,

0: RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Pamiętam pewne wydarzenia z życia tak, jakby miały swe miejsce tu minutę temu. Pod butem psa skuty na ziemi leżę. Wiem, że miałem wyjście, teraz sam się zastanawiam.

0: ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną.
1: Patrz mi w oczy, powiedz, że to śmieszne. Czas i miejsce, w którym żyjesz, są bezpieczne.

0: chodźmy dalej.
1: Już tylko zimny pot oblewa mi skronie i zimny bol spłynie po stole i migają światła i wirują pokoju.
2: Muszę się postawić krokiem i stanę na koniec.
1: Jak szaleni tańczymy oboje i nie mogę złapać tchu i łapię paranoję. Unoszę światło.

bary już z kolejną lufę wypijam, ale już dostaję świra i mijam się z nią. Jej szyja pachnie kędzą, nie wiem czy to kędzą, nie wiem czy wypijam, ale mijam się z nią. Nie wiem czy tu jest moja dziewczyna, ale chyba jest, bo ktoś ją właśnie podrywa. Nie wiem co wypiłem, ale czuję to w szyjach, może zjadłem pigułę.

0: chyba zwariowałem.
1: Myśli do urojenia.
0: Chyba właśnie wpadam na ciebie i mówisz coś, że czułeś się w siódmym niebie. Tracę zmysły, trzymasz mnie za rękę, tańczę z tobą w ręku z Jackiem Danielsem. Patrzę na ciebie, myśli mam tylko grzeczne. Chciałbym cię mieć, robić to nawet w piekle. W łazience obmywam twarz zimną wodą i nie wiem już, czy jesteś.
1: Zaczynam wariować.

0: szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Numer 7.

0: Itu.
1: RX Produkcja.
2: Wiem, że nie jeździ łatwo, wciąż kłopoty na drodze. Też mnie męczy

0: zrobią. Stać mnie tu na przepraszam.
1: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Nie mam recepty na jutro, nie umiem pomóc ludziom. Cholerny samolub, nie wierzę więcej w ludzkość. Nie narzekam, mój świat jest ułożony. Wiem co mam, wiem co chcę, wiem co muszę zrobić. Mam rap, mam koncerty, mam z nich hajs, mam dom. Mam pracę, mam co włożyć do pyska. Mam kilka płyt swoich, niezłą kolekcję cudzych. Mam kilka swoich koników i żaden się nie znudził. Widzisz, żyjąc w takiej idylli stać mnie obserwować życie z boku, latając sobie nad miastem. To dla tych, co rozumieją tą słów abstrakcję. Nic na siłę nie chcesz, odłóż w sklepie tą taśmę. Proste, po co słuchać tylko po to, żeby z rana w internecie bawić się w młodych gniewnych? Już lepiej nie wiem, zrób coś z tym hajsem. Idź dziewczyną na obiad, kup kwiaty matce. Jasne.
5: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
4: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin. Nie tylko dla tej rap gry. Czasami nie mam czasu sam dla siebie, nie dziw się więc, że nie znajduję czasu dla innych. Nie wiem jak znaleźć te godziny, które znikają. Mam nowe maile, ktoś dzwoni, ludzie za drzwiami czekają. De La Soul miało taki kawałek, pamiętam. Sam mam tak samo, 30 płyt demo w rękach. Ej ziomek, posłuchaj nas, sprawdź taśmę. Nagrywamy od 10 lat, siedzimy w rapie. Fajnie, ale wiesz właśnie biegnę. Mam swoje terminy, by z końcem roku mieć swoją pensję. Telefon, aha, wyślesz SMS, nie ma szans na to. Chciałbym mieć fundusz na GSM, płatność.
6: Gwiazdo!
4: Co? Śmieszne wiesz, myśl tak, myśl co chcesz. Ja pojadę w Polskę na koncert gdzieś. Zrozum to i nie planuj żadnej zemsty. Zrozum mój świat, to nie tylko te linijki i wersy.
5: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
4: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin. Nie tylko dla tej rap gry.
5: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
4: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin.

0: stale. Nie przychodź do mnie, dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar przywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

0: sobie.
1: Ale ja to dolej
2: trochę.
1: Nie dolej.
3: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Balla.

0: niesamitnym głosem mówi przez głośnik.
1: Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Koszalin Główny. Bardzo prosimy wszystkich wysiadających podróżnych o sprawdzenie, czy w przedziale nie pozostał ich bagaż podręczny. Jednocześnie zachęcamy do jeżdżenia pociągami naszych linii. Do widzenia.

0: tak sa vytný głos, jak by bardziej swojski.
1: Proszę szanownego państwa, dowiedziałem się do stacji trzeciej główny, że za chodzi o bagaże. Chciałbym, żeby państwo zabrali je z przydziałów.

0: rap gra człowiek, to rap gra człowiek.
1: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

pamiętasz, ona go zacypiła. On na jej profil zerka, ona jest dla niego miła. On, żeby zapamiętać ją, wysłał zaproszenie. Dziewczyna na zdjęciach wygląda tak jak marzenie. Ona zaakceptowała go.

0: ci lemingi.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: Beja, Kaczor, Góra, Bich, Bolica, Hejma, Sobota.

duszy dread, i uży tego, robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi w denim. Góra lalia, stony denim, reprezentant soli ziemi. Powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to robimy to na stówę. To ten odbletek, lufek, stów.

0: zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę jak ty, teraz czekam spokojnie, aż z tym przyjdą do mnie, a w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

Kierowcy wsiadają w Porsche, kiedy po robocie śmigają na klawisz. Zegarki za parę koła, garniaki bardziej pokaźnie. Każda karta złota, loga nawet na taśmie. To idzie do wszystkich dumnych bizneswoman. Woman, women?

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni.

0: dowód odpowiedzialności.
1: Mózg mi się kim jest.
0: Za los kilku osób.
1: Zetiję.
0: To znaki odporności.
1: UMP.
0: Na przeciwności losu. Psychiczna bariera, lęk, postawiony opór. Zastanów się, nie podejmuj pochopnych kroków. Daj dowód, że odpowiadasz za swe czyny. Bądź gotów,

0: się urwam, bo przetrwanie w tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga, czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra, nie umysłu potęgę. Zimną krew, pewny strzał, zimną rękę, zmrożoną brew, obyś trwał w tym. Odskiej się, kim jesteś, rozwódź wrodzony instynkt. Osłowi zieloci dowód, mamski trany jak lodowy. Pyta się, jak jest powód, słusznie z grobu. Jeszcze raz powstanie posta, czarna owca, ledwo czasem wiąże koniec końcem. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie, jak najwięcej, da rodziny w podzięce. Ostatnia kropla rozpływa się w ręce, bardzo twardo trzyma lecę, mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie, mniej więcej jestem z tobą, zawsze jakoś siedzi. W rozpaczy czy też w biedzie, nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu, krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, wkurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat, kiedy zakotwiczę, zapalę znicze za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, faszu świata biczem, który wciąż mnie dopada, za plecami się skrada, żenada.
1: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
2: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób, to znak odporności na przeciwności losu, fakt.
3: Każdy ma do dźwigania swój krzyż, niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski na to nieli.

0: w maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał, ręka rękę myje. Przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz, prosto w twarz ci powiem cały czas. Każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajeru. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Chodź powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać, on swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: czy to czarna wizja.
1: Poraniłeś, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj, maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy, myśli czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balek. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzieś świat. Diabeł rzucił przynęty, nikt tu z nas nie jest święty. No i nigdy nie będzie, wcale tego nie czujesz. Weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw. Szczerze, szczerze marnie to widzę. Nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
0: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów. Kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów. Kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu, brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczerka, woda zamiast gry w belka. Naście lat, a wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowe dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej wyjść ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.
2: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
3: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi. Chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Jedna muzyka, jedna miłość, jeden cel.

że straciłem tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to

pytasz, nim idziesz, o nic nie pytasz. Nikogo nie ma tu obok, nikt nie ma pytań. Każdy ma pokój swój, swój lot na bani. Pokoi niby w chuj, a i tak

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Dobremu, bezdomnemu, dam na bochentemu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interii pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, gąbrowicz i trapy. Szama i

Trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuch.

Nosimy wegi na imprezy w skeczu. Siedzę w loży legi na kolegi meczu, który we mnie wierzył jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicestwiło. Ale kocham cię, żeby nie było.

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Pourville w moim oku.
1: Chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mi...

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: Tyron, Rasto,
1: Wodi 2004, Maola Tyron, sprawdź ten beat. To jest to tempo, przestępcze myśli, jak nowonarodzony jestem tu.

0: zajawa ta na ta na 1000%. Zamiast martwień też niesie nieprzespane noce. Jeśli ma się myślisz o niej bezustannie. Jeśli nie ma, zacznij szukać zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie lub moment to odnajdziesz. Jestem pewien, kto zaczyna szukać, to to znajdzie. Nie masz nic na starcie, pustka w życiu nie ma sensu. Najlepsza zajawa wyciągnie cię z zakrętu. Najlepsza zajawa ta na ta na 1000%. Jest arcybiałym drukiem, więc weź ją kurwa doceń. Nie wypuszczaj z dłoni, broń jej zaciekle. Skup na niej uwagę i porzuć myśli mętne.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne. Że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. Szukaj tego, co jest tak ważne. Że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś.
2: Prawdziwy rap.

co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Prawdziwy rok. Prawdziwy rok.

0: nich nie pomoże nigdy. Kiedy u twych drzwi staną dziewczyny z policji, kiedy u twych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.
3: W Polsce na całym świecie szerze w eterze pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, bity, rymy, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie.

0: zaprzeczy w tym miejscu. Nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się.
2: Prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

Nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze. Ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując prawdy.

mnie w sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Kontrabanda, CHDA, Peszczel z Buku.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się trzask całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

młody zimny drag. Nie będę kłamał i chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zacznę.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: I co, napisałeś do niego?
2: Napisałem do niego rano, już jest trzecia, byliśmy na czterech ustawieni, go jeszcze nie.
1: Nie wiem, dobra,
2: tak. Czekaj, czekaj.
1: Idzie, idzie, idzie, patrz.
3: Siema.
2: Idzie, idzie, je, yeah, szat, co
3: siema,
2: tam?
3: Siema. Przepraszam, to bardzo kurwa.
2: Nie przepraszam, bo ja jeszcze stosuję. No.
3: Nie przesadzaj, nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku raku jednym punchem brachu ściągam łaku w strachu. Są czym snajper z dachu. Straciłem rachu be brachu i łachów leży w
1: strachu.
3: Ej chłopaku, na chuj dysy mi szkoda kul fatu. Myślę sobie rapuj, rapuj tak. Matych na tym draku i tak stratuję frustratu dla zagłupich znawców rapu i tak nie wiem.

0: teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: A ty nie wiesz, jak to się robi?
2: Co się robi?
1: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im o tym opowiedzieć.
3: Tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą.
4: To, a robi się to tak.

0: gotowi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić? Zmusić cię, czy prosić cię, kocie, przestań się nosić.

0: Nikt nie odpowiada ci, że jak Makiętasia, jeśli już na świat patrzą, to tylko przez Judasza. Gierda, tytan i stalowe sztaby, wówczas ja wkraczam.
1: I tutaj Weber wpierdol jakiegoś włamywacza.
2: Puk, puk.
3: Kto tam?
2: Elektrownia atomowa.
1: Liczniki sprawdzam.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie

Gdy życiem chcę się bawić w najlepsze, więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej raperów udało się nielicznym, reszta marzy. Swoją szansę nie przestaje liczyć. Płyta kosztuje mnie od worka jointów, a proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia. Ja i ona, cały mój wszechświat.

czuję siebie. Klikę, rodzinę, DHS, ekipę, której jestem pewien. Praski żargon dotrze dziś do ciebie. Wspólnymi siłami właśnie tak robi ten rap stołeczne podziemie. Na tym się chowa pokolenie młode. Pierdolić modę, trzeba rozróżniać co złe, a co dobre. Istotne to co wiarygodne. Romeo, klika, DHS dla

0: się w tył na przestrzał. Z bloku widoki wiesz, bielański folklor. Melony jego styl jak procesory w Tokio. Spokój zakłócić w kolumnie, bit jak Concord. To dla tych ludzi w betonach ściska pozdro.
1: A teraz wjeżdża Sokół, pseudonim narrator ZIPWW Ośru. Co ty na to? Jeśli to już koniec, to was bal na bogato. Śmiej się prosto w twarz wszystkim szmatom. Damy radę razem, więc zastanów się dwa razy, zanim zwątpisz, bo Bóg o tobie nie zapomni. Hip-hop Sokół, a nie jakiś pomnik. Nie rób z nas gwiazd, nie bądź taki przystojny.
2: Rób

0: bo się zgubisz. Gadkę polską nawijam zawodowsko. Reprezentuję Śródmieście i ulicę Marszałkowską. Jeszcze nie wiesz kto to, mówi chudy Jurek. Chłopak z teamu prosto, od co? Ostro jadę z warszawskim składem. Liryczne komba dla fałszywych, nasza banda jak terrorysty bomba. Tak to bywa, gdy nagrywam z prawdziwą ekipą szczerą, że kawałek ścina snuk jak cios siekierą. Elo,
1: z warszawskiego projektu chłopak.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

było. W oczach mam ból, w oczach mam łzy, tak wielce jak w mojej wielkiej, ogromnej męce. Pytasz się mnie, ja pytam cię. Najgorsze jest to, że nikt nie zna mnie. Widzę to we śnie, widzę to w mieście, w którym mnie nie ma, w którym się mieszczę. Przynajmniej duchowo, przynajmniej milowo, że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry, zaśpiewają nam anielskie chóry.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99.

wszystkie młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufę też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Boy, witam cię w Polsce, yo, sprawdź to, ZZ Pyłka, właśnie tak, 2011, studio kurwa.

drobnych przestępców. Nie było tu Beatlesów, Stonesów czy Elvisa, choć Maryla Rodowicz gra koncerty do dzisiaj. Moje imię Michał, moja ksywa z buku i witam cię w kraju, który jest efektem cudów. Kraj, co powstał z gruzów, jak ognisty Feniks. Kraj,

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Pamiętam czasy, kiedy miałem same problemy. Ciągle bez pieniędzy, miłości. I zastanawiałem się, czemu wciąż pakuję się w nowe problemy. Nie wiedziałem, skąd się to bierze i tak się zastanawiałem, skąd się to może brać. I w końcu to pojąłem. W końcu to zrozumiałem.

0: Insta.
1: Sam wiem jak to jest, kiedy wracasz na kwadrata, na ciebie czeka tylko pies. Nie każdy miał szansę, by kochać chłopak. Oni nie wiedzą, co to znaczy biedować. Rozumiem cię, dziewczyno, też nie miałem ojca. Też nie miałem szansy, by poznać Boga. Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia. A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba. Nigdy więcej nie uderzysz mojej matki draniu. Nigdy więcej nie chcę przytulać pijaków. Rozumiesz? Nie mam siły się za ciebie wstydzić.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Najpierw się płyci mielsk.
1: A jak?
2: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ej, still banging. Prosty rap.
1: Raz, yo, sprawdź to gówno, yo. Tej,

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: To jest ta miłość.
5: To jest ta miłość.

głowie czapki ująć. Niestety respekt oddany odpowiedzialnym zbójom, co przez pozorów labirynt prowadzą. Swe ariadny nić porozumienia dzierżąc, nie zostawiał ich pod żadnym. Dla wszystkich kobiet bez natury jak Santypa, co je niesie ciepło, przy którym topnieje Antarktyka. Se gada mnie to, że próbuję tą miłość opisać. Wiem, że lepiej jak ma różne niż jak tylko oblicza. Miłościa kopi lub

Demekum, wszystko wychodzi w praktyce, nie w teorii. Pamiętny koniec historii, oceny prowadzą do stworzenia ludzkich kategorii przydzielanych przez sąd, szkołę, szpital. NW, kolejny gibon jak Biowital. Zrozumiałem wreszcie, naprawdę jest różnica. Ulica łączy tych, co mnie uczą. Nie mi to oceniać, niech inni kluczą. Niech inni kluczą, niech inni kluczą.

Bez przemijania życia jesteśmy bezsilni. Z grzechem pierworodnym rodzimy się z góry winni. Życie bywa krótkie, sztuka wieczną pozostanie. Mówię to w myślach do ciebie codziennie, tu kiedy spoglądam na swoje przedramię.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

plecami słyszysz dorośli, możliwości masz wiele. Czas się brać i ogarnąć, spojrzeć w lustro i wziąć za siebie odpowiedzialność. Nic za darmo tu nie ma, lecz nie wszystko stracone. Jak nie dziś, no to kiedy, to jest właściwy moment. Powiedz głośno to koniec i pożegnaj się z wódką. Chyba nie chcesz jak tamci na zawsze tutaj utknąć. Całe życie na ławce, dobrze wiesz, że to chore. Twój scenariusz, sam w końcu jesteś jego autorem. Powiedz biorę się za to i porzucam to bagno. No bo czas na wymówki to już skończył się dawno. Trzeba z prawdą się zmierzyć, no i wiele poświęcić. Musisz żyć, jakbyś właśnie teraz uniknął śmierci.

I dobrze wiem, że szalejesz za nią od podstawówki. Zostaw na moment kumpli, zaraz wrócisz na rejon. Jeśli warci są czegoś, no to zrozumieją. To się właśnie zaczęło, nie możesz się wycofać. Nie masz nic do stracenia, powiedz jej, że ją kochasz.

pamiętać. Kiedyś brat i przyjaciel, dziś już sam nie pamiętasz, ile lat nie gadacie. Kiedyś było inaczej, każdy ziomek to powie, że byliście gotowi skoczyć za sobą w ogień. Nic nie miało znaczenia,

pozałatwianymi sprawami. Czasami wręcz zasysam otoczenie moimi receptorami. Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami. Film na siatkówce zdobywa nagrodę Grammy. Zabrak porównania z celuloidami momentami.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: choć zwariował świat, który mnie wychował.
1: W głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

Ami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile. Jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę. Wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym. Może te ślady

Kaito, o tej światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał. Thank you.

Nie jako posiadacz konta w banku S-klasy, dom, basen. Co tu dużo gadać, takie czasy. Bo to Polska, nie elegancja, Francja. Drogi życia takich odróżniły dwie potężne siły, pieniądza i miłości. Miłość, czyli ona, pieniądz, czyli on. Wrośli w WWO, wyjątkowo.

Te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór, przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: O tak to było.
1: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

co to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił.

0: przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki niepodobnych, szukających ucieczki. Ucieczki,

Dawaj stos i beka w głos tych, co myślą, że na nich tu czeka sos. Zresztą na ciebie czeka, po tym wersie skonasz pod ziemię cię wciąga, pod karzmami się jak Persefona. Dla mnie brzmisz jak dziecko Hermesa z Afrodytą, bo w życiu jesteś pizdą, a twój

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: W radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24. 1, 2, 1, 2, 3, and put the needle on the

patrzę na życie. Miasto śpi bezpiecznie w domach, gdzie w każdym z nich mieszka nie jedna historia. Czasami wkradam się jak złodziej w czyjeś życie, w brudach, brodze, w śmierci, śmiechu, zachwycie. Czasem zazdroszczę, czasem nienawidzę. Wiem, że każdy ma swoją drogę, ja o swojej wam piszę. I słucham ludzi, w ich oczach widzę siebie. Może naiwnie w solidarność między nami wierzę. W czterech

Vader. Patrick. Gulen. Eve. Orixo. Jaime. Savoy.

Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

życie żona. Klubem na schodach, przed ślubem przygoda. Flaszka rozwalona, teraz sam z mikrofonem. Akcja zwolniona, kiedyś tylko ja i on. Trzech nie pokona, dziś opadła zasłona. Ręka opuszczona, już kochanie to mega. Już

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Posłuchaj, chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi. Chodź ze mną do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną, by w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

dziecko. Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód. Po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Być jak na skrzydłach wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

każde wyjście z twarzą. Powiedz dzieciakom, żeby nie naśladowały. Niech uczą się po szkołach zamiast okupować bramy. Nie byliśmy wyjątkowi, wszystkie osiedla wrzały. Ale na śrub wszelkie drogi się krzyżowały. Wyroki na raperach, zarabiamy na melaż. Czy ktoś robi z tego jakieś halo teraz? Jeden z niewielu od nas, który nigdy nie siedział, to ja. I dumny z tego jestem, żebyś wiedział, tak.

Zobacz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

tylko w piramidzie. Ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie. Myślą, że mnie zjedzą. Jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy sztosy. Chyba zajebałem już też długi stage dive'im przez życie, bo lecę sobie jak pojebasz mnie kurwa nosi. I nie zapowiada się raczej na spadek w ogóle. Zarobię sam rapem i zabulę słoną i złotem posyp. Ej, która na osi, czas zabrać ci czas, to myślę, że jest spoko układem. Bardzo ładne wskazówki, chyba nie.

serce. Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Cyciusią nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Pega, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebasz dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje. Właśnie to czego chcę, to jakbym urzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał, tyle razy do zżygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą mnie, życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku, pierdolę.

0: piorunu jąsa.
1: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wie ja, WD versus to, o czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś uwierzył i swej niewiedzy kłamstwo dalej szerzył. Chcą prawdę ukryć, by

0: początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób.
1: Klasz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni, jak noworodki.

0: Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwia przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy. Niech się odpierdol ode mnie.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Ja dobrze wiem, kim jestem.
1: Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam. Ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk. 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni, ale

dalej, a oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

wieku i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Właśnie tak.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: że istnieje Eden.
1: Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

oddam za ciebie życie, jeśli trzeba będzie ziom. Póki co tu na szczycie odcinamy znów kupona, więc wick wick to ja z goldą, lekko pik pik, Rolex skłonął, duży pik pik i zdrowia wszystkim moim ziomom.

0: tylko puć, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon star w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.
1: Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy Warszawa, nie dla reportera sprawa. Grunt to dobra zabawa, trochę hajsu by żyć, nie sława. Jak cienka delia i gwóźdź.

kroków wykręconych po halu. Jak zwykle jeden rym wszystkim tym, którzy palą. Teraz puenta, która jest oczywista. Istnieje możliwość rzeczywista, czemu jej nie wykorzystać. Wie to

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Tak, gru, WWO, Kali, Ono, Mercedes.

ciężka rzecz. Błądzić się zdążyć, łatwo jest sądzić. Trudniej to skończyć, wybaczyć, znaczyć. Zacząć od nowa, słowa chodzić, zobacz, pogodzić się, spróbować. Wyzwanie, to jest wybaczanie, masz co dane zostanie. Nic nie jest zapomniane, ramię w ramię, w zgodzie. Bez zawiści w sercu, oko za oko.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz.

0: Nie pytaj mnie,
1: Studio Embryo,
0: GZ,
1: Tetris Point
0: 013,
1: Młody Giero, teraz
0: nie jest Uptown, baby.
2: Fly or fly.

o moim starym albo co? Sam przemyśl. Sowinistyczny horyzont bez mała. Dwie trzecie facetów tak ma, nie tylko mes mała. Wiesz, przypominasz mi mnie, jak byłem szczylem zazdrosnym tak, że wszystko niszczyłem. Hej, nie przerywaj mi, bo zrobi się niemiły. Tak naprawdę to, co się kłócimy, ha, nie mam siły. Po prostu chcę już iść spać, zjem kilka tostów, wezmę prysznic, pa. To przesłuchanie? Uspokój się, kobieto, weź głęboki wdech. Czekaj, mam drugi telefon, trzymasz blef. Za taką stawkę graliśmy rok temu, powiedz im dwa razy więcej albo nic nie mów. Jasne, będę o czasie. Dobra, na razie, i tak tracisz zasięg. Jesteś tam? Ha. Czyli jednak chcesz się wyżyć. Szukasz pretekstu, by postawić na mnie krzyżyk, tak? Kochasz mnie? To mocny zwrot, a ja chcę już się spać, więc skończmy to. Dobrze, bądź o 10:00, mam dla ciebie.

Podcasty Lateo od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: nas. Wiesz?
1: Nie zniknęły szklane domy.
0: Nie ma tu nikogo.
2: A w tłumie też jesteśmy sami.
3: Spójrzmy tak na to, czemu by mu nie zazdrościć? Jedyny lokator własnej nieruchomości. Ma spokój, żadnych wątpliwości i cisz.

0: biedny, trzymetrowy żywopłot. Widok sąsiada z żoną, jak też oni sami są mu niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi. I wszyscy są radzi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się przejmować i siać po strach? W końcu to osiedle nieruchomości to zaledwie wioska, a? Ale jak nie walić z armat, kiedy ta wioska staje się coraz bardziej globalna?
1: Spójrz na to z tej strony, ta historia opowiada o nas.
2: Wiesz, nie zniknęły szklane domy.

Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.